0: Staruszka Radio Racy. Racja.com.
1: Pierwsza godzina dnia z racja i piata czerwienia u piatnicu nabliżaj się do końca. Ale ja witaju wielmi serdecznie usich tych, jakie się razem z nami u ety deszczliwy dzień. Spadzieju się, że to nas słuchajecie. I słuchajecie nas i po radio, i u sieciwie. Słuchajecie nas i u Polszczy, na naszym Pamierzy. I słuchajcie nas u Białorusi. Pamiętajcie tylko, siabry, tu u Białorusi, bądźcie wielmi aściarożnymi, kali nas słuchajecie. Ale my wielmi rady, że to wy razem z nami i starajem się donosić do was te informacje, jakie ja do was pełna u inszy sposób nie popadajuć. A tych informacji będzie bolsz użo pras niepełnych 7 chwilin, kali Wala Lajewskaja zaczytaje nowe nowiny. A sierot tychże nowinał będziesz to na Jen Asamblei, Organizacja Bielanych Nacji Białoruś, prahalasowała suprać gruzińskiej rezolucji pra uciekaczów, że Białorusa deportowali z Gruzji u Armieniu, i że Ukraina i Rosja prawiali czargowy obmien polonnymi. Czekajem na waga wypusku nawinał, a do tego, że jany już obuduć, zastajeca tylko 5 chwil.